Pala, ak ja kompozícia tady. Tady je Marigi Ľavotný, Kotaro Berlin, Idoči Reinhardt. Šuna je pana, jak Kili, Kotar i Germania so, Kerela i Veronika Feres. Vi oj skerja jek parohiti ki romaniki sinti čipsova kere na olakate. Ta išu ne lakate naka namena kate ki radio Lora emisijaja Lora Romanes.